Sława Jezusu Chrystu! Z praznikom! W to świąteczne popołudnie serdecznie witam wszystkich słuchaczy na antenie Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Tuż po godzinie 16 z białostockiego studia kłania się Państwu przed mikrofonem Paulina Bojarska. Cykl 12 wielkich świąt cerkiewnych rozpoczyna się od święta Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. W troparionie przypadającym na dzisiejszy uroczysty dzień radośnie śpiewamy. Narodzenie Twoje, Bogurodzico Panno, obwieściło radość całemu światu, albowiem od Ciebie zajaśniało słońce prawdy. Chrystus, Bóg nasz, który zburzył klątwę i dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i darował nam życie wieczne. Dzisiaj cała Cerkiew Chrystusowa raduje się, ponieważ zostaje wprowadzony w życie plan naszego zbawienia, co język teologii nazywa boską ekonomią. Przez pokajanie i współpracę z łaską Bożą rodzimy się do życia duchowego, do życia z Chrystusem oraz współuczestniczymy w dzisiejszym święcie. Dzisiejszy dzień to także Wigilia Święta Przeniesienia Relikwii Świętego Gabriela Zabłudowskiego z Grodna do Białegostoku. Z tej okazji już dzisiaj nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 18 rozpoczną się świąteczne uroczystości w białostockim Soborze Świętego Mikołaja. A nabożeństwo to będziemy dla Państwa transmitować bezpośrednio na żywo na naszej antenie. Dlatego gorąco zachęcamy do pozostania przy odbiornikach radiowych, a już po krótkiej przerwie przedstawimy szczegółowy plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zajrzeć do planu dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia, z którym to dzisiaj do naszych słuchaczy zwróci się ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Około godziny 16:35 zapraszamy na pierwszy, premierowy odcinek cyklu audycji pani Anny Choróży, zatytułowanej Śladami podlaskich cerkwi, w której przybliżać będziemy życie prawosławnych parafii na Podlasiu. A w dzisiejszym odcinku odwiedzimy parafię w Krynkach. Punktualnie o godzinie 17:00 czeka nas serwis informacyjny, w którym to powiemy m.in. o kolejnej edycji Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Następnie Żywoty Świętych i audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Jeszcze przed godziną 18:00 wyemitujemy wspomnienia Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba związane z przeniesieniem relikwii świętego Gabriela Zabudowskiego w 1992 roku. A o godzinie 18:00, jak już wcześniej wspominaliśmy, przeniesiemy się do Białostockiego Soboru Świętego Mikołaja, skąd będziemy transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii świętego Gabriela Zabudowskiego z Grodna do Białegostoku. A po nabożeństwie po godzinie 20:00 zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której druga część rozmowy z panią Anną Kościuk-Suchocką z poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar w Białymstoku. I na zakończenie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu. Zatem zachęcam gorąco do pozostania z nami do godziny 21:00, a już za moment kalendarium.

Mamy poniedziałek 21 września według nowego stylu i 8 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. 17 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Święto Narodzenia Najświętszej Bogu Rodzicy. Cerkiew wychwala dzisiaj także chełmską, kodeńską, leśniańską, ikonę Matki Bożej, a także ikonę Matki Bożej Znaku Bogorodzicy oraz Sofii Mądrości Bożej.

Dzisiaj świętujemy narodzenie Przenajświętszej Bogurodzicy. Święto to jest jednym z 12 wielkich świąt cerkiewnych. Upamiętnia narodziny Marii, córki Joachima i Anny, którzy długo modlili się o potomstwo. Ich modlitwy zostały wysłuchane i narodziny Marii były dla nich wielką radością oraz znakiem Bożej łaski. Święto przypomina również o wierze, nadziei i zaufaniu Bogu oraz o szczególnej roli Bogurodzicy jako orędowniczki i opiekunki ludzi.

0: naszej antenie przyszła pora na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Filipian, rozdział 2, wersety od 5 do 11, a także fragment z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 38 do 42, a także rozdział 11, wersety od 27 do 28. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, niech to myślenie będzie w was tak jak w Chrystusie Jezusie. On, będąc w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być równym z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjąwszy postać sługi. Stał się podobny do ludzi i z wyglądu, będąc człowiekiem, poniżył samego siebie, stał się posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych, co na niebie, na ziemi i w otchłaniach, i żeby każdy język wyznawał, że Panem jest Jezus Chrystus, ku chwale Boga Ojca.

W owym czasie wszedł Jezus do pewnej wsi, a kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Była też tam siostra jej, zwana Marią, która siadszy u stóp Jezusa, słuchała jego słowa. Marta zaś była pochłonięta różnymi posługami. Przystanąwszy, rzekła: Panie, czy nie troszczysz się o to, że moja siostra zostawiła mnie samą w posługiwaniu? Powiedz jej, niech mi pomoże. Odpowiadając, rzekł jej Jezus: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz tyloma sprawami, a jednego potrzeba. Maria wybrała bowiem dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. I stało się, że gdy on to mówił, pewna kobieta z tłumu, podniósłszy głos, powiedziała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie. Z praznikom, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina jedno z 12 wielkich świąt w kalendarzu liturgicznym. Jest to święto narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Narodziny dziecka, drodzy bracia i siostry, to bardzo radosny moment w historii całej ludzkości. I kiedyś, i dziś narodziny były uważane za ważne wydarzenie. Wyjątkowe wydarzenie, które przynosi nam coś nowego i coś przełomowego. Cieszą się wtedy rodzice, cieszą się bliscy, rodzina, znajomi, cieszą się, że miłość dwojga ludzi wydała plon i nowe życie przyszło na świat. I kiedy to nowe życie jest już na świecie, to w głowach wszystkich ludzi rodzi się pytanie, jaki będzie los tego dziecka, jak potoczy się jego życie, czy będzie spokojne, czy będzie niespokojne. Czy będzie przepełnione smutkiem, czy będzie otoczone radością? Czy ten nowonarodzony człowiek będzie kimś ważnym, czy będzie może przeciętnym, szarym człowiekiem? Odpowiedzi na te pytania są na początku nieznane i rodzą się same z upływem czasu. Dziecko dorasta, nabiera sił, rozwija się, a my to wszystko obserwujemy, często oceniamy, i pełni podziwu, że tak szybko rośnie, znajdujemy odpowiedzi na swoje pytania, przechodząc przez kolejne etapy jego życia. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, wszyscy razem rozpoczynamy w naszej cerkwi taki nowy etap życia. Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy, Matki Boga, Marii, która później urodzi Syna i nada Mu imię Jezus. Dzisiejsze święto jest dla nas zakończeniem długiego oczekiwania. Oczekiwania na zmianę, którą przynosi nam właśnie Bogurodzica. Jej narodziny są wyrazem wdzięczności Boga. Wdzięczności wobec wszystkich ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy w całej historii ludzkości walczyli o Boga. Zabiegali o wiarę, dbali o czystość tej wiary, aby Bóg był na pierwszym miejscu. To oni przez stulecia przygotowywali świat do jej przyjścia. Po to, aby Boży plan i szansa na nasze zbawienie mogła zostać spełniona. Dzisiaj świętujemy narodziny Matki Bożej. Przeżywamy ten cud jako zakończenie rozłąki między Bogiem a człowiekiem. Rozłąki, która rozpoczęła się od momentu upadku pierwszych ludzi Adama i Ewy. Dzisiaj rodzi się ta, która jest łącznikiem między niebem a ziemią, ta, przez którą przyjdzie nasze zbawienie. O samych narodzinach Bogurodzicy wiemy niewiele. W Piśmie Świętym nie znajdziemy szczególnych informacji na ten temat. Wiemy, że rodzicami Marii byli święci Joachim i Anna. Joachim był człowiekiem bardzo bogatym, ale również i bardzo pobożnym. Jego największym problemem był brak potomstwa. Wiedział, że wszyscy sprawiedliwi mężowie Izraela mają dzieci i że bezdzietność jest uważana za przekleństwo. Udał się więc na pustynię, aby tam prosić Boga o wsparcie. Apokryfy mówią, że Joachim prosił o dziecko 40 dni i 40 nocy, a jego żona, myśląc już, że umarł, zaczęła nawet opłakiwać jego śmierć. W końcu Bóg wysłuchał ich modlitwy. Anna urodziła dziewczynkę, której nadała imię Maria. Gdy dziewczynka dorosła, rodzice zaprowadzili ją do świątyni na służbę Bogu, dziękując tym samym za cud, który dokonał się w ich rodzinie. Ta historia o narodzinach Bogurodzicy z pewnością jest nam znana. Można powiedzieć, co roku przecież mamy to święto. Za rok znowu będziemy świętować narodzenie Bogurodzicy. Widzieliśmy już ikonę, która leży teraz na środku naszych cerkwi. Słyszeliśmy troparion święta i za rok chyba nic się nie zmieni. Często podchodzimy do tych świąt cerkiewnych tak, można powiedzieć, trochę mechanicznie. Mamy zapisaną już datę w kalendarzu, święto przychodzi, odchodzi, a my znowu czekamy na kolejne. I tak mijają tygodnie, lata, a my przyzwyczajamy się do tego wszystkiego, a czasami nawet mamy pretensje, że nic się nie zmienia, że wszystko już wiemy. I żyjemy w takim przekonaniu, świętujemy jak kiedyś, tak i dzisiaj, cieszymy się, że narodziny Bogu Rodzicy rozpoczynają nowy etap w życiu Cerkwi, ale w naszym własnym życiu nic się zupełnie nie zmienia. Żyjemy po staremu jak dawniej. Stoimy w tym samym miejscu, a duchowego rozwoju nie mamy. A powinno być inaczej, drodzy bracia i siostry, bo tym dzisiejszym świętem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Od tej pory na nowo będziemy przeżywać radości i smutki w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa. Jak będziemy to przeżywać, to zależy tylko od nas. Czy będzie to tylko powtarzająca się historia, czy może będzie to nasze świadome uczestnictwo w życiu Cerkwi? Niech kolejne święto przyniesie nam jakieś pozytywne zmiany. Rozpali w nas na nowo chęć działania i poprawy, walki z naszymi słabościami. Żeby dzisiejsza modlitwa przyniosła efekty, które dostrzeżemy i w przyszłym roku. Żebyśmy mogli powiedzieć, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas, że to przyniosło nam jakieś duchowe korzyści. Czegoś się nauczyliśmy, coś zmieniliśmy w swoim życiu i staliśmy się lepszymi ludźmi. I tak jak wszystkie nowe rzeczy, które dopiero rozpoczynamy, zaczynamy zawsze z nadzieją, że nam się uda, tak i to dzisiejsze święto traktujmy jako dobry początek. Niech narodziny Bogu Rodzicy przyniosą nam prawdziwą radość, w której będziemy mogli pokładać swoje przyszłe nadzieje. Amin. Z praznikom, drodzy bracia i siostry. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia do czytanych dziś fragmentów Pisma Świętego ojca Mateusza Kiczko, wikariusza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już po przerwie premiera nowego programu pani Anny Choruży pod tytułem Śladami podlaskich cerkwi.

Już jutro, 22 września, przypada 34. rocznica przeniesienia relikwii świętego Gabriela z Grodna do Białegostoku. W dniach 21-22 września 1992 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskupa Sawy zostały przeniesione z Grodna do Białegostoku relikwie świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. W uroczystościach wzięło udział około 150 tysięcy wiernych naszej cerkwi. Z okazji tego doniosłego wydarzenia Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ustanowił obchodzone corocznie święto. Już dzisiaj relikwie świętego Gabriela Zabudowskiego zostaną przewiezione z monasteru w Zwierkach do Soboru świętego Mikołaja w Białymstoku, gdzie o godzinie 18 odbędzie się nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii świętego Gabriela z Grodna do Białegostoku, które to będziemy transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo na antenie naszego radia.

0: Zapraszamy na pierwszy premierowy odcinek cyklu audycji pani Anny Choróży, zatytułowanej Śladami podlaskich cerkwi, w której to przybliżać będziemy życie prawosławnych parafii na Podlasiu, ich historię i życie danej wspólnoty parafialnej na co dzień. A w dzisiejszym odcinku odwiedzimy parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach.
1: Śladami podlaskich cerkwi. Na program zaprasza Anna Choróży.
2: Sława Jezusu Chrystu. Drodzy słuchacze, witam bardzo serdecznie w audycji, podczas której chcemy przybliżać życie prawosławnych parafii na Podlasiu. Interesować nas będzie ich historia, cerkiew, w której gromadzą się wierni, ale także chcemy zobaczyć, jak wygląda życie danej wspólnoty parafialnej na co dzień. A do audycji zaprasza Anna Choróży. Dziś udamy się do Krynek. To miasto położone w powiecie sokólskim, tuż przy granicy z Białorusią. Miejscowość słynie ze swojej wielokulturowej historii, a także unikalnego układu urbanistycznego ze słynnym w skali kraju rondem, od którego odchodzi aż 12 ulic. Krynki słyną także z naturalnych źródeł wody mineralnej, a całą gminę zamieszkuje około 2700 stałych mieszkańców. Ale nas oczywiście najbardziej interesuje historia prawosławia na tych ziemiach i istnienie cerkwi prawosławnej dzisiaj. Historia parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach sięga początków XVI wieku. Obecnie znajdująca się tam cerkiew zniesiona została w latach 60. wieku XIX z inicjatywy ówczesnego proboszcza ojca Grzegorza Proniewskiego. Dokładnie zapoznać się z faktami świadczącymi o długoletniej historii możemy, sięgając po wydaną niedawno monografię parafii autorstwa Wiesława Chorużego pod tytułem Historia cerkwi w Krynkach. Kryńska parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny wchodzi w skład dekanatu sokólskiego i należy do diecezji białostocko-gdańskiej. A już teraz zapraszam na rozmowę z proboszczem tejże parafii, ojcem Justynem Jaroszukiem.
3: Znajdujemy się w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach. To parafia, której historia sięga XVI wieku. Ojcze, czy są dokumenty, które potwierdzają te fakty?
4: Takim, można powiedzieć, dowodem, który świadczy o istnieniu parafii jakby tym roku 1505, tak, który jest wspominany i zresztą o czym świadczy tablica pamiątkowa na naszej świątyni, jest akt budowy kościoła, czyli jakby ofiarowania gruntów pod budowę kościoła. I zgodnie z kroniką proboszcza wieloletniego księdza Grzegorza Proniewskiego, który opisuje właśnie ten fakt, mówiąc, że i prawosławni, i rzymskokatolicy pamiętają i mówią, że cerkiew istniała już 17 lat przed założeniem kościoła, a założenie tożże kościoła datowane jest na 1522, czyli licząc prosto, tak, 17 lat wstecz, czyli 1505 rok, możemy przyjąć za takie nieformalno-formalne założenie naszej parafii.
3: To parafia w miejscowości, która kiedyś miała ważne znaczenie.
4: Znaczy tak, bardzo jesteśmy związani z historią króla Władysława Jagiełły, który tutaj bardzo lubił przyjeżdżać na polowania do tutejszej naszej Puszczy Pięknej. Więc istnieją dowody i świadectwa jego bytności tutaj. Zresztą założony dwór, który no już niestety, ale zgliszcza jego mamy, świadczył o tym, że Krynki miały swoją rangę. Mieszkała tutaj ludność ruska, częściowo Bałtowie, tak, którzy przybyli tutaj na tereny Krynek. I przez Krynki biegły szlaki handlowe, które przebiegały z zachodu na wschód i w drugą stronę również. I dlatego Krynki były bardzo ważnym szlakiem komunikacyjno-handlowym w ówczesnych latach. Dlatego wierzymy i ufamy, że mimo iż niepotwierdzone są te fakty dokumentalnie, to wierzymy, że jednak parafia istniała nawet jeszcze przed tąże datą, taką umowną, ale którą się posługujemy w oficjalnych jakby dokumentach świadczących o dacie założenia parafii.
3: W Krynkach obecnie stoi cerkiew murowana, Narodzenie Najświętszej Marii Panny, ale pierwsza cerkiew była w innym miejscu początkowo.
4: Tak, tutaj na naszym terenie były trzy cerkwie tak naprawdę. I pierwsze dwie były drewniane. Niestety nie przetrwały do dzisiejszych czasów. Pierwsza spłonęła, druga została odbudowana z materiałów niskiej jakości. A do tego jeszcze była wybudowana w miejscu dość wilgotnym, więc no niestety chłonęła wilgoć od spodu. A Krynki stoją na jednym wielkim jeziorze, więc mamy bardzo, bardzo wielkie pokłady wodne, o czym zresztą świadczą nasza krzywa rura, z której nieustannie wypływa woda artezyjska, z której zresztą słyniemy. I taże cerkiew również nie przetrwała ze względu na zagrażający stan, tak? Techniczny. I staraniami budowniczego tejże świątyni, już murowanej w tym miejscu, na górce, księdza Grzegorza Proniewskiego, w 1864 roku został założony kamień węgielny i w 1868 roku cerkiew została wyświęcona pod tymże wezwaniem.
3: To zajęło 4 lata. Jaki styl jest tej cerkwi? Co można powiedzieć o architekturze?
4: Nasza cerkiew jest, nie jestem znawcą tematu akurat architektury, ale nasza cerkiew jest wybudowana w takim troszkę stylu warownym. Ma bardzo grube mury, jest wybudowana na planie okrętu i jest dość spora. Dlaczego? Akurat w latach budowy świątyni Krynki były bardzo prężną miejscowością. Dowody mówią nawet o tym, że w Krynkach mieszkało około 5000 mieszkańców, więc była bardzo duża potrzeba i dużej cerkwi, i jakby no tej cerkwi, która będzie już trwałą cerkwią. Więc dlatego mamy taką piękną, dużą cerkiew, murowaną cerkiew, która przetrwała do dzisiejszego dnia. Dzięki staraniom naszych parafian jest ona utrzymywana w doskonałym stanie. Zresztą staraniami mojego poprzednika, czyli księdza Piotra Charytoniuka, została ona też odremontowana. Więc każdy, kto odwiedzi naszą cerkiew, jest no pod bardzo dużym wrażeniem tego, co widzi własnymi oczami. I akurat w naszej cerkwi jest dość nietypowy ikonostas, z którego też słyniemy, gdyż w dużej jego części jest on dodatkowo ozdobiony tak zwanymi ryzami, czyli no, tak opisowo określając, można powiedzieć, że są nakładki na nie metalowe, które jakby chronią to, co jest pod nią, ale też uwypuklając w sposób taki troszkę podbijając jakby taką wizualną treść tego, co się znajduje na ikonie, właśnie akurat, którą przykrywa dana ryza. Także jest to dość nietypowy ikonostas, który szczerze powiem no raczej jest niespotykany w naszych cerkwiach i z którego też możemy się szczycić i chwalić.
3: Bo zazwyczaj ikona jedna się spotyka powiedzmy z taką ryzą, a tu mamy cały ikonostas.
4: Tak, właśnie o to chodzi, że spotykamy pojedyncze ikony, a u nas właśnie jest cały ikonostas. Najczęściej były to fundowane ikony przez rodziny, o których wiemy, zachęcam do przeczytania książki odnośnie parafii w Krynkach, monografii parafii w Krynkach, która opisuje historię, ale która również pokazuje między innymi osoby, które były ofiarodawcami bądź też samych ikon lub też ich renowacji.
3: Znajduje się tu też ikona Matki Bożej nazywana Kryńską. Raczej mało o niej wiemy.
4: Tak, jest to cudotwórcza ikona Kryńskiej Matki Boskiej. Niestety nie jest to ta oryginalna, gdyż prawdopodobnie ta oryginalna została wyniesiona z cerkwi pierwszej. Prawdopodobnie, zgodnie z tym, co opisuje ksiądz Grzegorz Sosna, znajdowała się w jednym z kościołów w Sejnach, aczkolwiek jej droga po dzień dzisiejszy nie została odkryta. Więc uznajemy, że została, zaginęła.

0: ciekawych czy ikonach, czy w ogóle w wyposażeniu tej cerkwi?
1: Z wyposażenia to raczej jest standardowe, tak, więc tutaj nie mamy jakby jakichś takich szczególnych rzeczy. Staramy się łączyć historię z nowoczesnością, tak naprawdę, bo staramy się łączyć stare z nowym i mam nadzieję, że udaje się nam to zrobić, te połączenie w dość gustownym smaku. Jeśli chodzi o freski, które tutaj mamy, jest to efekt pracy mojego poprzednika, który w końcu lat 80. właśnie wystarał się o rozpisanie cerkwi i te freski możemy podziwiać dzisiaj.
0: Bo rozumiem, że wcześniej nie była rozpisana.
1: Nie była ona rozpisana, była w dość skromnym stylu, a właśnie ksiądz Piotr Charytoniuk postarał się, aby właśnie ściany zostały ozdobione freskami, które możemy podziwiać dzisiaj. Generalnie tutaj w naszych cerkwiach spotyka się właśnie taki skromny styl. Te cerkwie nie były aż tak obficie, można aż takiego słowa się pokusić, ozdabiane i rozpisywane, a już nasza cerkiew została tak troszkę, też w takim troszkę ludowym charakterze rozpisana, z zachowaniem oczywiście pełni praw ikonografii, tak? Więc aby określić, czy się nam to udaje, zapraszam do Krynek.
0: Ojciec Grzegorz Proniewski chyba zostawił też taki ślad istotny w historii parafii tej kryńskiej. Jego grób znajduje się za cerkwią, ale on też chyba spisywał, czy prowadził też kronikę tej parafii.
1: Tak, tak. Właśnie ksiądz Grzegorz Proniewski, wieloletni proboszcz tejże parafii, zasłynął nie tylko budową, ale był bardzo dobrym kronikarzem. I spisywał nie tylko życie parafii, ale życie Krynek. Więc wiemy, jaka była pogoda, ile było zbiorów, jakie były zbiory, co się wydarzyło w Krynkach, więc mam nadzieję, że kiedyś opublikujemy tą kronikę w języku polskim. Została ona już opublikowana w jednym z materiałów w Bielskim Gościńcu w języku spisanym, opracowany przez Dorotę Szafionika i mam nadzieję, że uda nam się ją przetłumaczyć na język polski, żeby była ona dostępna dla szerszego grona odbiorców. I zobaczymy, jak ksiądz Grzegorz Proniewski właśnie opisywał pięknie, poetycko losy, jeszcze raz wspomnę, nie tylko parafii, ale tak naprawdę cały Krynek.
0: Do parafii w Krynkach nie należy tylko jedna cerkiew, są też cerkwie cmentarne. Proszę powiedzieć, jakie to są cerkwie, w jakich miejscowościach?
1: Tak, do parafii, obecnej parafii w Krynkach należą jeszcze dwa cmentarze, na których mamy dwie kaplice cmentarne. Pierwsza z nich to jest oczywiście kaplica świętego Antoniego, znajdująca się na naszym parafialnym cmentarzu. Zabytkowa, znajdująca się na zabytkowym cmentarzu. A druga, należąca do wsi Ozierany Wielkie, znajdująca się po drodze pomiędzy Białogórcami, a właśnie Ozieranami Wielkimi w lesie, gdzie jest kaplica pod wezwaniem położenia ryzy przy Najświętszej Bogurodzicy.

Gościmy w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krękach. Ojcze, a teraz porozmawiajmy o dniu dzisiejszym parafii. Oprócz samych Krynek, samego miasta, do parafii należą wsie. Tak jak spojrzymy na mapę,

0: To są wsie na południe od miasta Krynki.
1: Tak, dokładnie. Do parafii w Krynkach należą wsie Ciumicze, Górany, Sanniki, Białogorce, Ozierany Małe, Ozierany Wielkie.
0: W historii należały też jeszcze Kruszyniany.
1: Tak, dokładnie. W historii należały Kruszyniany do momentu regowania nowej parafii, właśnie Kruszyniany, oddzielnej parafii, gdzie został mianowany oddzielny proboszcz. I tak, w historii mieliśmy taki okres, iż Kruszyniany należały również do Krynek.
0: No i właśnie, ile liczy dzisiaj parafia w Krynkach?
1: No i na to pytanie zawsze jest niejednoznaczna odpowiedź. Bo ja zawsze podkreślam tak, na papierze, a papier przyjmie wszystko, mamy troszkę ponad 300 osób. Jeśli chodzi o wiernych, którzy uczestniczą w nabożeństwach, no to tak mamy około między 75 a 100 osób. I to naprawdę już przy bardzo, bardzo dobrych jakby takich wiatrach. Faktem, który no troszkę smuci, mamy bardzo mało młodych ludzi. I to jest niestety problem demograficzny, z którym borykają się już wszystkie nasze parafie tutaj na tym szlaku wschodnim, przygranicznym szczególnie, gdzie z powodu braku perspektyw pracy, życia, bardzo często młodzi ludzie wyjeżdżają po ukończeniu szkoły podstawowej. I z całej gminy w szkole podstawowej w Krynkach jest kilkanaścioro dzieci. A do szkoły uczęszczają nie tylko dzieci z parafii w Krynkach, bo to jest parafia Kruszyniany, to jest parafia w Ostrowiu, w Jurowlanach. Także jak widzimy po tym fakcie chociażby, no niestety, ale nie rzutuje to jakoś świetlanie, aczkolwiek cały czas mamy nadzieję, że jednak może sytuacja się odwróci i wrócimy do tych naszych korzeni i osiedlimy się w tych naszych domach dziadków, rodziców, które są pięknymi zresztą nieruchomościami, a przez naszą obecność one dodatkowo ożyją. Więc patrzymy z nadzieją w przyszłość, aczkolwiek sytuacja na dzień dzisiejszy, jaka jest w parafii, to tak jak już powiedziałem, około 300 osób mamy papierowo na liście naszych parafian.
0: Parafia zapewne ożywa trochę w okresie letnim, w miesiącach letnich, kiedy przyjeżdżają wnukowie, prawnukowie albo wracają właśnie osoby, które pochodzą z tych stron.
1: Tak, powiem szczerze, no ja jestem tutaj na parafii od 6 lat i akurat przejęcie parafii miało miejsce w okresie wakacyjnym, gdzie tak z takim optymizmem, patrząc na nabożeństwa niedzielne i świąteczne zresztą, podczas okresu wakacyjnego mieliśmy bardzo dużo dzieci. Dodatkowo to akurat jeszcze był okres popandemiczny, więc no wiadomo, tutaj ludzie uciekali z wielkich aglomeracji miejskich i tutaj w domach swoich właśnie dziadków mieszkali podczas okresu tegoż właśnie nieszczęśliwego i tragicznego w naszej historii. I kiedy skończyły się wakacje, przyszedł 1 września, to tak raptem parafia się wyludniła i zniknęły dzieci. Nie do końca oczywiście, tak, bo już jak wspomniałem, mamy swoich parafian, najmłodszych, aczkolwiek bardzo duży odsetek tych dzieci wraz z rodzicami, z dziadkami, bardzo często tak wrócił do swoich miejsc zamieszkania. A nie tylko miejsce zakwaterunku wakacyjnego. Więc tak, przyznaję, podczas okresów wakacyjnych, ale to raczej chyba taki trend w każdej z naszych parafii, mamy więcej dzieciaków, nasza cerkiew podczas nabożeństw słychać ją.
0: A jakoś udaje się zorganizować, zebrać młodzież, dzieci, jakoś ich przyciągnąć, czy w ogóle samych parafian? Jak wygląda chór? Kto śpiewa w waszej właśnie cerkwi?
1: Jeśli chodzi o chór w naszej cerkwi, no mamy to szczęście, że mamy dyrygentkę. Więc nasza dyrygentka dba o śpiew, dba o to, żeby chór się rozwijał. I mimo, że nasz chór też no nie składa się z dzieci i młodzieży, jest bardzo zróżnicowany, no bo śpiewają w nim, też powiem, głównie panie. Panowie tylko dołączają w okresach świątecznych, więc nasze panie śpiewające to są uczennice szkół podstawowych jedna, liceum jedna, studentka jedna, a pozostałe panie to w głównej mierze emerytki i no, osoby pracujące, ale już takie w przedziale wieku 50+.
0: Ojcze, a czy przybywają osoby, zgłaszają się, które stąd pochodzą, na przykład szukają swoich korzeni, chcą może odwiedzić groby swoich bliskich tutaj na cmentarzu?
1: Tak, i właśnie dlatego bardzo zależało nam na tym, żeby w monografii parafii została zawarta bardzo duża część aneksów imiennych, która może przysłuży się właśnie tym poszukującym swoich korzeni do łatwiejszego odnalezienia swoich przodków. W ciągu roku do parafii zgłasza się kilkanaście, nawet w jednym roku była to liczba około 20 osób, które szukały po prostu swoich korzeni. I starając się również pomóc tym ludziom, tak, no, udostępnialiśmy informacje o ich przodkach.
0: Byłam nawet świadkiem, że tutaj także zaglądają turyści.
1: Tak, tak. I nasz sezon, tak można powiedzieć, turystyczny, zaczyna się z początkiem majówki. Więc 1 maja tradycyjnie, kiedy już można powiedzieć rozpoczynamy ten sezon turystyczny, każdy weekend widoczne są grupki ludzi. W tym roku naprawdę bardzo dużo ich było zwiedzających w naszym regionie, którzy tutaj również wynajmowali kwatery, spędzali troszkę dłużej niż tylko przejazdem. Widać było świeże twarze krążące wokół naszego ronda, zresztą słynnego w Europie, drugiego po paryskim. Więc tak, w okresie wakacyjnym mamy bardzo wzmożony ruch turystyczny i kończy się on mniej więcej już z przyjściem takiego ochłodzenia, czyli tak w zależności od tego, co nam Bozia ofiaruje, to albo gdzieś tak połowa września, koniec września, a przy dobrych takich sprzyjających warunkach, nawet powiem, że do końca października bywają osoby, które jeszcze gdzieś tam swoimi tutaj szlakami odwiedzają i poszukują jakichś takich spokojnych dróg, gdzie mogłyby coś jeszcze ciekawego zobaczyć, a jest co do zobaczenia.
0: No właśnie, co interesuje turystów? Bo zapewne nie tylko ci z Podrasia przybywają. Czego szukają w parafii, której historia sięga królewskich czasów?
1: Powiem szczerze, że bardzo często przypadek tak naprawdę, bo i ciekawość. W dużej mierze są to ludzie z Zawisły, tak? Czyli można powiedzieć z tej zachodniej części naszego kraju, albo z Pomorza. Przybywają ludzie z ciekawości zobaczyć po prostu, jak się u nas żyje. I ku ich zdziwieniu, i to jest taka, można powiedzieć, ogólna opinia, że my jesteśmy inni. Jak już przyjadą tutaj na Podlasie, to i szczególnie tu na Sokolszczyznę, mówią, że my jesteśmy inni. A ja tak z takim troszkę nutką niepokoju pytam, ale w jakim znaczeniu? Bo wy jesteście mili. I już tak powiem, emocje opadają, uśmiech na twarzy się pojawia i to jest miłe, kiedy nasi rodacy z innych części naszego kraju w końcu trafiając na Podlasie stwierdzają, że jesteśmy mili. Więc
0: serce rośnie,
1: więc z tą przyjemnością, tak, jeśli tylko ktoś zadzwoni, zapuka, nawet spotykając na ulicy z prostym pytaniem, czy możemy zobaczyć cerkiew, tak. W każdym wypadku tak, jeszcze raz tak. I też wchodząc do cerkwi, bardzo często słyszę takie opinie, że wchodząc do świątyni, czuję się takiego ducha spokoju i ducha modlitwy. Więc no, to też są takie dowody, że nawet ludzie bardzo często nie mający w ogóle styczności z prawosławiem, odkrywają w tym prawosławiu spokój. Spokój i modlitwę. I bardzo wielu, kiedy się tylko dowiaduje o naszej właśnie cudotwórczej ikonie Matki Boskiej, zatrzymuje się na chwilę chociaż, żeby Matce Boskiej oddać swoje troski, żale, ale bardzo często i radości płynące z życia, żeby też zostawić tutaj tą swoją krótką modlitwę.
0: To już kończąc naszą rozmowę, jakie plany ma parafia? Może coś w najbliższej przyszłości, coś planuje ojciec czy z wiernymi? Co chciałby jeszcze może zrobić?
1: Oj, jakbym zaczął wymieniać, co chcielibyśmy zrobić, jakie są plany, to naprawdę bardzo często moja matuszka powtarza, że życia mi nie starczy. Ale mając tak wspaniałych ludzi wokół siebie, aktywnych, mimo wieku, naprawdę aktywnych, mamy dużo pomysłów. Nie chcę zdradzać, jakie to są pomysły, bo nie. Powiem tak od siebie, patrzmy na nasze media. na nasze strony internetowe. Śledźmy je. Tak, mamy profil na Facebooku, tak jak nazywa się nasza parafia, więc nie trzeba daleko szukać i jakichś zmyślnych nazw wymyślać. Jak również można znaleźć informacje odnośnie naszego dekanatu na stronie cerkiew-sokolka.pl. Jest to w moim odczuciu bardzo profesjonalnie prowadzona strona, gdzie można naprawdę znaleźć bardzo dużo wartościowych informacji z życia naszych parafii tutaj na Sokólszczyźnie, w dekanacie sokólskim, ale również i spoza, bo zamieszczane są przez moderatorów i administratora informacje z życia naszej cerkwi i nasi wierni z naszych parafii już tak się przyzwyczaili do tej strony, że bardzo często ją odwiedzają, szukając właśnie chociażby, o które jest nabożeństwo, nawet przypominając sobie, jakie święta są w naszym dekanacie, bo można znaleźć na tej stronie bardzo dużo wartościowych informacji. Także tak wyprzedzając, troszkę może tak troszkę zostawiając taką nutkę niedopowiedzenia, zachęcam do śledzenia właśnie naszych mediów społecznościowych, stron internetowej wspomnianej, gdzie będą się pojawiały informacje na pewno odnośnie naszych inicjatyw, które są nie tylko w naszej parafii, ale w całym naszym dekanacie.
0: No i do samych cerkwi.
1: Oczywiście, zapraszam do samych cerkwi, żebyśmy wspólnie pomodlili się do naszego Stwórcy, bo tak jak wiadomo, gdzie dwóch, trzech modli się w imię moje, jak zresztą słyszymy w Ewangelii, tam ja pomiędzy nimi. Także, żeby było nam raźniej, przyjedźmy też do Krynek, przyjedźmy do Kruszynian, bardzo malutkiej społeczności, odwiedźmy Jurowlany, odwiedźmy parafię w Ostrowiu, w Samogródzie, w Sokółce i wielu, wielu innych. Kuźnicy, Dąbrowie, Jacznie, Nowym Dworze, Augustowie, Suwałkach, które, Wierzchlesiu, które należą do naszego dekanatu i których duchowni naprawdę nie odrzucą nikogo, a z otwartymi ramionami przyjmą każdego.
2: Podczas dzisiejszej audycji odwiedziliśmy parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach, a opowiadał o niej jej proboszcz, ojciec Justyn Jaroszuk. Zaglądając na wspomnianą przez ojca Justyna stronę internetową Cerkiew Sokolka, dowiadujemy się m.in., iż parafia prawosławna w Krynkach otrzymała w ostatnim czasie dotację z Unii Europejskiej na projekt Dziedzictwo Sakralne Parafii Prawosławnej w Krynkach – Ochrona, Konserwacja i Promocja Kultury Prawosławia. Otrzymane dofinansowanie posłuży na przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym ogrodzeniu cerkwi i plebanii. A ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami pierwszy premierowy odcinek cyklu audycji pani Anny Choróży, zatytułowanej Śladami podlaskich cerkwi, w której to przybliżamy życie prawosławnych parafii na Podlasiu. A w dzisiejszym programie odwiedziliśmy parafię w Krynkach. Odcinki z tego cyklu pojawiać się będą na antenie Radio Ortodoksja raz w miesiącu. Znajdą je również Państwo na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. A już za kilka minut, bo punktualnie o godzinie 17 zapraszamy na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o jutrzejszym wernisażu wystawy oraz premierze albumu Kolory Prawosławia Czarnogóra. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radio Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 21 września według nowego stylu i 8 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Świętujemy dzisiaj narodzenie Najświętszej Bogu Rodzicy. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o konferencji w Akademii Supraskiej, o wernisażu wystawy oraz premierze albumu Kolory Prawosławia Czarnogóra, a także o Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. W dniach 17-19 września w Akademii Supraskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Dziedzictwo Cerkwi Prawosławnej w dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Trzydniowe wydarzenie zgromadziło naukowców i badaczy z Polski oraz zagranicy, którzy podjęli tematykę historii, kultury, sztuki, liturgiki i teologii prawosławia na ziemiach dawnej i współczesnej Rzeczypospolitej. Konferencję rozpoczął 17 września molebień w Głównej Monasterskiej Cerkwi Zwiastowania Bogu Rodzicy w Supraślu. Modlitwie przewodniczył biskup supraski Andrzej, a wraz z nim modlili się m.in. archimandryta Piotr z Jabłecznej, kanclerz Akademii Supraskiej ojciec Jarosław Jóźwik oraz protodiakon Piotr Pietrowski. Następnie obrady przeniosły się do auli Akademii Supraskiej. Uczestników i gości powitał ojciec Jarosław Jóźwik, po czym słowo wprowadzające wygłosił arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Podczas trzydniowych obrad wygłoszono liczne referaty poświęcone dziedzictwu Cerkwi Prawosławnej. Prelegenci poruszali zagadnienia związane m.in. z historią monasterów, prawosławną tradycją liturgiczną, sztuką i ikonografią, architekturą cerkiewną, działalnością wydawniczą, dziejami prawosławia w II Rzeczypospolitej oraz współczesną myślą teologiczną. Ważną częścią wydarzenia był również panel młodych naukowców, podczas którego zaprezentowano wyniki najnowszych badań. Konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk naukowych oraz do wspólnej refleksji nad wielowiekowym dziedzictwem prawosławia w Rzeczypospolitej. Poruszane podczas obrad tematy pokazały bogactwo i różnorodność tradycji, która na przestrzeni wieków współtworzyła historię i kulturę tych ziem. A organizatorem wydarzenia była Fundacja Oikonomos i Akademia Supraska. Już jutro, 22 września o godzinie 17, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się wernisaż wystawy oraz premiera albumu Kolory Prawosławia Czarnogóra. W wydarzeniu wezmą udział Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej oraz Jego Eminencja metropolita Czarnogóry i Przymorza, który przybędzie do Białegostoku wraz z fotografiami i partnerami projektu z Czarnogóry. Spotkaniu towarzyszyć będzie występ chóru dziecięco-młodzieżowego parafii świętego Jana Teologa w Białymstoku. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, w roku szkolnym 2026-27 odbędzie się 28. edycja Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Jej temat brzmi Bogu Rodzica w nauczaniu i tradycji Cerkwi Prawosławnej. Matka Boża zajmuje szczególne miejsce w prawosławnej teologii jako ta, która dała ludzkie ciało Synowi Bożemu i stała się orędowniczką całego świata. Uwagę poświęcimy Bogu Rodzicy w kilku wymiarach. Od starotestamentowych proroctw, świadectw Ewangelii i apokryfów, przez historię III Soboru Powszechnego i całego kultu Matki Bożej, po jej modlitewne uwielbienie w ikonografii i cyklach nabożeństw. Jednym z tematów w tegorocznych zagadnieniach będzie akatyst do Bogu Rodzicy, arcydzieło hymnografii, które w tym roku obchodzi swoje 1400-lecie. Organizatorzy zachęcają wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce, uczęszczających na lekcje religii prawosławnej, do spróbowania swoich sił w olimpiadzie. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy o pożyteczne na całe życie informacje, sposobność rozwoju duchowego i możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach z całej Polski. Ponadto laureaci i finaliści otrzymują dodatkowe nagrody i przywileje, mogą się ubiegać również o stypendia. Organizatorem Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Olimpiada posiada akredytację ministra edukacji narodowej. Komitet główny bierze ponadto udział w corocznych pracach rankingu liceów i techników Perspektywy. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół średnich, dających możliwość uzyskania matury, uczęszczających na lekcje religii prawosławnej. A zgłoszenia uczestników powinny dotrzeć do Komitetu Głównego do 30 listopada. Olimpiada zostanie przeprowadzona w 3 etapach, a finał odbędzie się 12 marca 2027 roku w Białymstoku. Szczegółowe informacje, takie jak kalendarium, lista zagadnień tematycznych, literatura oraz karty zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku prawosławie.uwb.edu.pl. Jak też zapraszamy również do śledzenia mediów społecznościowych Olimpiady na Facebooku oraz Instagramie.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Czas więc na krótkie przypomnienie tego, co jeszcze w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy synaksarion narodzenia Najświętszej Bogu Rodzice. Następnie audycja Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu. Jeszcze przed godziną 18 wyemitujemy wspomnienia Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba związane z przeniesieniem relikwii świętego Gabriela Zabudowskiego. A o godzinie 18, jak już wcześniej wspominaliśmy, przeniesiemy się do Białostockiego Soboru Świętego Mikołaja, skąd będziemy transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii świętego Gabriela Zabudowskiego z Grodna do Białegostoku. A po nabożeństwie po godzinie 20 zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której druga część rozmowy z panią Anną Kościuk-Suchocką z poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar w Białymstoku. I na koniec modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki dzisiejszego programu, a przy mikrofonie do godziny 21 ma przyjemność towarzyszyć państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami, a w wolnej chwili polecam również zajrzeć na naszą stronę internetową ortodoksja.pl, nasz profil na Facebooku, a także kanał na YouTubie.

Mamy poniedziałek 21 września według nowego stylu i 8 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz na antenie zachęcamy do wysłuchania Synekserionu Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy.

Najświętszej Królowej naszej, Boga Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii. Pan Bóg nasz stworzył człowieka i umieścił go w raju, żeby pomnażał dobro i kontemplował Boga w jego stworzeniach. Zazdroszcząc przychylności, którą Bóg okazywał człowiekowi, diabeł skusił Ewę, pierwszą kobietę, która przywiodła do grzechu Adama. Wtedy obydwoje zostali wypędzeni z raju. Następnie Bóg dał ludziom swoje przymierze przez Mojżesza i objawiał im swoją wolę przez proroków, przygotowując rodzaj ludzki na największe dobro, wcielenie jego jednorodzonego Syna, Słowa Bożego, który wybawia nas z sieci szatana. Przyjąwszy naszą naturę, Chrystus chciał w pełni wziąć na siebie nasze upadłe jestestwo. Oprócz grzechu, gdyż On jeden jest bezgrzeszny, jako Syn Boży. Dlatego Bóg przygotował dla Niego nieskalane mieszkanie, czystą arkę, Najświętszą Dziewicę, Boga Rodzicę. Ona, podległa śmierci i mająca wspólnotę z grzechem pierworodnym, niemniej jednak została wybrana przez Boga od początku czasów, żeby stać się nową Ewą, Matką Chrystusa Zbawiciela, źródłem naszego odkupienia i wzorem całej chrześcijańskiej świętości. Jej ojciec miał na imię Joachim. Pochodził z królewskiego rodu Dawida, z pokolenia jego syna Natana. Natan zrodził Lewiego. Lewi zrodził Melchiasza i Pantera. Panter zrodził Warpatera, ojca Joachima. Żona Joachima, Anna, też pochodziła z królewskiego rodu, ponieważ była córką Mattana, potomka Salomona, syna Dawida. Mattan ożenił się z Marią z pokolenia Judy. I to oni byli rodzicami Jakuba, ojca Józefa cieśni, i jeszcze trzech córek, Marii, Sowi i Anny. Maria urodziła Salomę, która stała się położną. Sowia urodziła Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela, a Anna urodziła Marię, Boga Rodzicę, która nosiła to samo imię, co jej babka i ciotka. Elżbieta i Salome, krewna Anny, były kuzynkami Boga Rodzicy. Opatrzność Boża chciała wskazać na niepłodność ludzkiej natury przed przyjściem na świat Chrystusa. Bóg nie dawał Joachimowi i Annie potomstwa aż do ich podeszłego wieku. Joachim był bogaty i sprawiedliwy. Nie przestawał modlić się i składać ofiary, żeby Bóg zdjął z niego i z jego żony hańbę bezpłodności. Pewnego razu, w dniu świątecznym, przyszli do świątyni i złożyli dary. A jeden z obecnych tam ludzi powiedział Joachimowi: „Nie powinieneś składać darów razem z nami, gdyż nie masz potomstwa”. Ukłuty w samo serce Joachim nie wrócił do domu, ale udał się w góry, żeby płakać i modlić się do Boga. W tym czasie Anna w swoim ogrodzie też wylewała gorzkie łzy i zanosiła do Boga gorące modlitwy. Pan Bóg nasz, szczodry w miłosierdziu i pełen współczucia, usłyszał ich modlitwy i posłał do Anny archanioła Gabriela, zwiastuna Bożej przychylności i zbawienia. Od posłańca Bożego Anna dowiedziała się, że w swej starości urodzi dziecię i wieść o tym rozejdzie się po całej ziemi. Napełniwszy się zdumieniem i radością, zawołała: „Żyje Pan Bóg mój, jeśli urodzę dziecię, to czy będzie to chłopiec lub dziewczynka, oddam je jako dar Panu memu i będzie ono służyć Jemu
przez całe swoje życie. Anioł ukazał się także Joachimowi i kazał mu udać się w drogę wraz ze stadami, pospieszyć do domu i radować się razem z żoną i całym domem, gdyż Bóg położył kres ich hańbie. Po 9 miesiącach Anna urodziła dziecko. Zapytała położną: kogo urodziłam? Ta odpowiedziała: córkę. Anna zawołała: wysławiła się moja dusza w tym dniu, i łagodnie położyła niemowlę obok siebie. Gdy zakończyły się dni oczyszczenia matki, ustanowione przez prawo, Anna podniosła się, umyła, podała pierś niemowlęciu i nazwała je Marią, czyli imieniem, które już niejasno słyszeli praojcowie, sprawiedliwi i prorocy. Imieniem, przez które Bóg zrealizował to, co było w tajemnicy przewidziane od stworzenia świata. Z każdym dniem dziecko wzrastało. Gdy Maria miała 6 miesięcy, matka postawiła ją na ziemi, chcąc sprawdzić, czy może już stać. Gdy Maria zrobiła 7 kroków i znów przylgnęła do Anny, matka podniosła ją i powiedziała: żyje Pan Bóg mój. Nie będziesz chodzić po tej ziemi, aż nie wprowadzę cię do świątyni Bożej. W pokoju Marii przygotowywała święte miejsce, żeby nic złego lub skalanego nieczystością tego świata nie mogło tam przeniknąć. Tylko nieskalane dziewice przychodziły do niej do domu bawić się z dzieckiem. Gdy Maria skończyła rok, Joachim wydał wielkie przyjęcie i zwołał kapłanów, uczonych w piśmie, starszych narodu i cały lud Izraela. Przyniósł swoją córkę kapłanom, którzy ją pobłogosławili, mówiąc: Boże ojców naszych, pobłogosław to dziecko i daj imię sławne we wszystkich pokoleniach. Cały lud odpowiedział: niech tak będzie. Amen. Następnie Joachim przyniósł ją arcykapłanom, a oni pobłogosławili ją i powiedzieli: Boże Najwyższy, stąp do tego dziecięcia i daj jej najwyższe i nieprzemijające błogosławieństwo. Anna odniosła Marię do pokoju, przycisnęła do piersi i zaśpiewała Bogu pieśń chwały. Zaśpiewam pieśń Panu, bowiem On stąpił do mnie i wybawił mnie ze zniewag mych wrogów i dał mi owoc swej sprawiedliwości. Jedyny i tak wielki przed Jego oczyma. Któż ogłosi teraz synom Rubena, że Anna została matką? Dowiedzcie się 12 pokoleń Izraela, że Anna została matką. Potem położyła Marię w świętym miejscu, urządzonym w pokoju, żeby przygotować ją do wprowadzenia do świątyni Bożej. I znów wyszła do gości, którzy radowali się i sławili Pana, Boga Izraela.

0: Podróże to doskonały sposób, by odkrywać nowe miejsca i poznawać historie, które kryją się tuż za rogiem. Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko, bowiem Podlasie pełne jest niezwykłych zakątków, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Inspiracją do takich wycieczek mogą być właśnie audycje Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, które to zabierają nas do najciekawszych i często nieznanych miejsc naszego regionu. A w dzisiejszym odcinku odwiedzimy dworek gubernatora w Białowieży.
1: Nasza dzisiejsza podróż prowadzi, proszę Państwa, do Białowieży. Tam poznamy dworek gubernatora. Najstarszym budynkiem w polskiej części Puszczy Białowieskiej jest zbudowany w 1845 roku, pierwotnie dla gości gubernatora grodzieńskiego, drewniany dworek gubernatora. To w nim do czasu wybudowania w 1894 roku w Białowieży Pałacu Carskiego mieszkali podczas organizowanych w puszczy licznych polowań goście cara, a także wysokiej rangi carscy dostojnicy, urzędnicy, a nawet, proszę Państwa, przebywał w nim car Aleksander II. Ranga i status budynku nazywanego powszechnie dworem gubernatora, nazywanego też czasami carskim pawilonem myśliwskim, uległa zdecydowanej zmianie, gdy car Aleksander III zakończył budowę niestety, proszę Państwa, spalonego w 1944 roku tego swojego pałacu pełniącego funkcję letnio-jesiennej carskiej rezydencji. Dla dworu gubernatora nastały bardzo trudne i burzliwe czasy. Podczas I wojny światowej ten budynek był szpitalem, a po jej zakończeniu i podczas II wojny światowej urządzono w nim kasyno oficerskie. Po 1944 roku zamieniono go najpierw w gospodę, później w jakąś taką dość podrzędną restaurację i nawet, proszę Państwa, na 5 lat w tym budynku, w tym dworku gubernatora mieściło się przedszkole. Na początku lat 90. gruntowny remont tego ciągle pięknego, ale znacznie już zdewastowanego budynku przywrócił dworkowi, może nie w pełni, ale już myślę, że w bardzo poważnym stopniu ten dawny blask rosyjsko-szwajcarskiego stylu. Twórcza myśl naszych architektów doprowadziła do tego, że odżyły jego liczne, misternie rzeźbione w drewnie takie ozdoby okien, ozdoby drzwi, narożników i wejściowych fasad tych kilku ganków. Dachowe lukarny i wieńcząca poziom parteru dachowa balustrada podkreślają naprawdę taką wielką klasę tego dziś budynku. Dziś jest to po prostu dworek z fantazyjnej bajki. Wprost zmuszający, proszę Państwa, każdego turystę do zrobienia przy nim takiej pamiątkowej fotografii z Białowieży.

Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to odwiedziliśmy dworek gubernatora w Białowieży. A już za chwilę wyemitujemy wspomnienia Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba związane z przeniesieniem relikwii świętego Gabriela Zabłudowskiego. Przypominamy także, że już o godzinie 18 przeniesiemy się do soboru świętego Mikołaja w Białymstoku, skąd będziemy transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii świętego Gabriela Zabłudowskiego z Grodna do Białegostoku.

0: I już jutro, 22 września, przypada 34. rocznica przeniesienia relikwii świętego Gabriela z Grodna do Białegostoku. W dniach 21-22 września 1992 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskupa Sawy zostały przeniesione z Grodna do Białegostoku relikwie świętego męczennika młodzieńca Gabriela, patrona dzieci i młodzieży. W uroczystościach wzięło udział około 150 tysięcy wiernych naszej cerkwi. Z okazji tego doniosłego wydarzenia Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ustanowił obchodzone corocznie święto. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wspomnieniami związanymi z przeniesieniem relikwii świętego Gabriela Zabudowskiego podzieli się z nami jego ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Pamiętam doskonale ten dzień, ponieważ obecnym biskupem Grzegorzem towarzyszyliśmy przeniesieniu relikwii od Grodna do Białegostoku. Byliśmy wyznaczeni po to, żeby czuwać przy przenoszonych relikwiach. Przeniesienie relikwii rozpoczęło się liturgią świętą po reelekcji monasteru w Grodnie, żeńskim monasterze. Również w tym roku obchodzi 25-lecie ponownej swojej działalności. Tam właśnie miała miejsce liturgia, odprawialiśmy ją. Odprawiał metropolita Filaret Miński i nasz arcybiskup Sawa, ówczesny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Również odprawialiśmy razem my, tylko osoby towarzyszące. I po liturgii uroczyście były przenoszone relikwie. Do granicy towarzyszyli i idziemy wierni z białoruskiej strony. Większość została, część tych wiernych, również seminarzyści, seminariów w Żyrowicach towarzyszyli do końca. Natomiast z drugiej strony, po drugiej stronie granicy, już po polskiej stronie, oczekiwały tłumy naszych wiernych. I o ile pamiętam, to pierwszą świątynią, do której były wniesione relikwie, to była cerkiew Kuźnicy Białostockiej. Następnym takim przystankiem była Sokółka i w Sokółce relikwie nocowały. Rano relikwie ponownie wyruszyły, zatrzymując się w Czarnej Białostockiej, w Wasilkowie, i na wieczór dotarły do Białegostoku. Na rogatkach miasta Białegostoku czekały tysiące wiernych. Ogromne rzeszy, naprawdę. I później już procesyjnie, uroczyście przez ulicę Wasilkowską, Sienkiewicza i Lipową zostały przyniesione relikwie do soboru. Na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Lipowej oczekiwały również procesją, która jeszcze dodatkowo wyszła z soboru. Czekała również orkiestra Wojska Polskiego. Tu było takie uroczyste jeszcze dodatkowe powitanie relikwii i relikwie zostały przeniesione do soboru. Od tego momentu już przebywały cały czas w tej świątyni.

Monaster był odbudowywany obok miejsca, gdzie mieszkał młodzieniec Gabriel, jak również niedaleko od tego miejsca, gdzie ciało zostało odnalezione, gdzie zostało wyrzucone. Męczennik leżał i jak żywot świętego opowiada, że strzegły go psy, odganiając ptaki, które krążyły nad ciałem, ale dzięki temu można było odszukać relikwie. I te relikwie przybywały w różnych miejscach. Dlatego, kiedy odbudowano monaster, było tam przeznaczone miejsce do tego, żeby relikwie obok z jednej strony ołtarza, żeby umieścić ten sarkofag z relikwiami. Ale przez tyle lat relikwie na tyle się zadomowiły w soborze i wierni nasi, czasami idąc do pracy czy do szkoły, czy wracając z pracy ze szkoły, przychodzili, żeby się pomodlić. Tradycją już się stały akatysty wtorkowe, na które gromadzi się dość dużo wiernych. Stąd też w tym momencie, kiedy już można było te relikwie przenieść do monasteru, kiedy monaster był wybudowany, wyświęcona została cerkiew, relikwie mogły być przeniesione, ale przyszedł mi taki pomysł, żeby na okres zimowy relikwie jednak przenosić do soboru. Dlatego, że w czasie roku szkolnego mogą tu uczestniczyć nasze dzieci i młodzież w nabożeństwach. Mogą też, idąc właśnie do szkoły, odwiedzić. Natomiast w okresie letnim, kiedy jest możliwość odwiedzenia monasteru, łatwiejsze jest odwiedzenie monasteru, jest dłuższy dzień, mogą wierni pojechać do monasteru. Stąd też podzieliliśmy tak, że od maja do września, do święta przeniesienia relikwii, relikwie znajdują się w Zwierkach, są przenoszone 2 maja do Zwierek, a 21 września są przenoszone z powrotem do soboru. W ten sposób też przypomina nam to o tym święcie przeniesień relikwii. Przez okres lata nie ma relikwii w soborze i później jest takie święto, kiedy przeniesienie relikwii, kiedy relikwie pojawiają się, znowu są przynoszone. Bardziej to pomaga odczuć tę radość święta.

Kiedyś, kiedy relikwie tylko co przybyły, wtedy bardzo dużo było i młodzieży, i dorosłych też. Każdy wtorek, bo we wtorki były ustanowione, żeby ustanowione było, żeby odprawiać akatysty, była właściwie pełna cerkiew. Stopniowo co roku jakby, może na początku nie było to zauważalne, ale po jakimś czasie tych wiernych było troszkę mniej, mniej, mniej. Teraz jest dużo mniej niż to było 25 lat temu, czy 20 lat temu. Chyba tak to jest, że nie doceniamy tego. Wydaje się, że to relikwie no są. Ja się zdziwiłem, kiedy niektórych uczniów pytałem, kiedy byli ostatni raz przy relikwiach. Usłyszałem, że oni w ogóle nie byli. Dlatego od pewnego momentu nawet mówię dla katechetów, żeby przynajmniej raz do roku katecheta zorganizował dla swoich uczniów ze szkoły takie wspólne wyjście na modlitwę do relikwii męczennika Gabriela. Niektórzy katecheci bardzo to ładnie robią, przychodzą nauczyciele, przychodzi dyrekcja nawet szkoły.

i uczestniczą w akatyście. Wtedy modlimy się za całą społeczność szkolną. Troszeczkę to jakby pobudza do tego i zachęca, że jak raz wspólnie, no to później zajrzą jeszcze idąc do domu. Ale niestety usłyszałem taką odpowiedź, że w ogóle nie byłem. Kiedyś to 25 lat temu to było nie do pomyślenia. No jak przybyły relikwie, jest możliwość podejścia do relikwii, jak my mówimy tak, przyłożyca, dotknąć się do tych relikwii, pomodlić się tam. A teraz stało się to taką obojętnością. Nie wiem, czy tylko, tylko w stosunku do relikwii, do świętości, że to takie już jakby naturalne dla nas, czy to takie ochłodzenie wiary wynika z czego innego, z takiej laicyzacji naszego społeczeństwa teraz. A na tę laicyzację wpływa bardzo dużo czynników. Troszkę widzimy, że nasze społeczeństwo kroczy tą drogą, którą kroczyło społeczeństwo Unii Europejskiej wcześniej, krajów zachodniej Europy. Tam też tak coraz słabiej, słabiej, słabiej i właściwie świątynie są teraz tam puste. Boimy się tego, żeby nie było tego u nas i musimy dużo robić. To też zależy od nas, od duchowieństwa, w jaki sposób pokierujemy i co będziemy robić, szczególnie z naszą młodzieżą, żeby dalej została przy wierze, żeby dla nich było to wartością, żeby przede wszystkim wiedzieli, co jest celem życia, że tym celem jest życie wieczne. I wtedy będą właściwie budować całe swoje życie tu na ziemi.

Za nami wspomnienie Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba związane z przeniesieniem relikwii świętego Gabriela Załudowskiego. A już za kilka minut przeniesiemy się do soboru świętego Mikołaja w Białymstoku, gdzie o godzinie 18 odbędzie się nabożeństwo całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii świętego Gabriela Załudowskiego z Grodna do Białegostoku, które to będziemy transmitować dla Państwa bezpośrednio na żywo na antenie naszego radia.

0: Transmisja na żywo w Radiu Ortodoksja.
1: Na antenie Radio Ortodoksja trwa bezpośrednia transmisja na żywo nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabudowskiego z Grodna do Białegostoku. Właśnie rozpoczęła się procesja wokół świątyni, podczas której będą wygłaszane różne prośby oraz odbędzie się błogosławieństwo chlebów. Ze względu na ograniczony zasięg naszych mikrofonów, już teraz łączymy się na chwilę ze studiem, a później powrócimy do cerkwi, gdy już duchowni i wierni wejdą do świątyni.

Transmisja na żywo w Radiu Ortodoksja.

Umyślij jasnik Twój, jako brit Twój zaszczereno, z otworymi się les, pozdrowimy się znowu, bo patrzę, błagostynie nieprawdu, jeszcze głagowa Ti prawdu, pozdrowimy się go wsia, głagowy potopny ja, języka listy, wsiego ради Бог, разрушить не до конца.

0: Alleluja, alleluja, alleluja, słowa Ciebie Boże, alleluja, alleluja, alleluja, słowa Ciebie Boże, alleluja, alleluja, alleluja, słowa Ciebie Boże.
1: Boże.

Sława Jezusu Chrystu. Bracia i siostry, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, najprzewielebniejszego Jakuba arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, porządek nabożeństw uroczystości święta 34. rocznicy przeniesienia relikwii świętego męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku przedstawia się następująco. Dziś jeszcze o 21.00 będzie sprawowany przed relikwiami śpiewany akafist ku czci świętego męczennika Gabriela. Jutro pierwsza liturgia o godzinie 5.30. O godzinie 8.30 oświęcenie wody. O godzinie 9.45 powitamy hierarchów. O godzinie 10.00 rozpocznie się boska liturgia z procesją. Wieczorem o godzinie 18.00 akafist ku czci świętego męczennika Gabriela. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy ze świętem i zapraszamy na dzisiejszą wieczorną modlitwę, jak i jutro na cały dzień na nabożeństwa, na modlitwy.

0: Transmisja na żywo w Radiu Ortodoksja.
1: Za nami bezpośrednia transmisja na żywo nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii świętego Gabriela Zabudowskiego z Grodna do Białegostoku. A już po przerwie przedstawimy dla Państwa harmonogram tych świątecznych uroczystości w białostockim soborze.

prezentujemy harmonogram uroczystości 34. rocznicy przeniesienia relikwii świętego męczennika Gabriela z Grodna do Białegostoku w białostockiej katedrze. Już dzisiaj o godzinie 21 odsłużony zostanie akatyst ku czci świętego męczennika Gabriela. Zaś jutro we wtorek 22 września w dniu święta o godzinie 5.30 pierwsza boska liturgia, o godzinie 8.30 oświęcenie wody, o godzinie 9.40 powitanie hierarchów i o godzinie 10.00 uroczysta boska liturgia i procesja z relikwiami wokół katedry. Zaś po południu o godzinie 18.00 akatyst ku czci świętego męczennika Gabriela. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tych świątecznych uroczystościach, a już po przerwie wysłuchamy kolejnego odcinka audycji profilaktycznej, w której to druga część rozmowy z panią Anną Kościuch-Suchocką z poradni profilaktyczno-konsultacyjnej MONAR.

Was zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której porozmawiamy z panią Anną Kościuk-Suchocką z poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar. Z naszym gościem rozmawiamy o trudnościach młodzieży, ich emocjach, nawiązywaniu relacji oraz sposobach budowania zaufania.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Witamy w kolejnej audycji profilaktycznej. Dziś kontynuujemy naszą rozmowę z panią Anną Kościuk-Suchocką, która na co dzień pracuje w poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar. W ubiegłym tygodniu rozmawiałyśmy właśnie o działalności tej poradni, o tym, czym zajmują się jej pracownicy i z jakiego rodzaju wsparcia mogą korzystać osoby, które tego potrzebują. Dziś pozostaniemy jeszcze na chwilę przy działalności poradni Monar, ale spojrzymy na nią z nieco innej perspektywy. Tym razem skupimy się przede wszystkim na młodzieży, jej emocjach, trudnościach, relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, a także na sygnałach, które mogą świadczyć o tym, że młoda osoba potrzebuje wsparcia. Zastanowimy się także, jak rozmawiać z młodymi osobami, jak budować zaufanie i przede wszystkim, jak naprawdę do nich dotrzeć, aby wiedziały, że ze swoimi problemami nie muszą pozostawać same. Stowarzyszenie Monar prowadzi programy profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku. Co to za programy i na czym dokładnie polegają?
2: Tutaj nasza oferta zajęć profilaktycznych taka jakby na takie dwie części się dzieli, bo pierwsza część to jest taka, myślę, dosyć szeroka oferta zajęć przeznaczonych dla klas szkolnych, dla szkół. I aktualnie do nas dzieci przychodzą na zajęcia od czwartej klasy szkoły podstawowej, to jest taki najniższy wiek, w którym dzieci zaczynają do nas przychodzić. Kończymy współpracę ze szkołami na drugich klasach szkół ponadpodstawowych. W takiej rozpiętości wiekowej jakby tutaj nasze zajęcia się mieszczą. Na ten moment to już w zasadzie większość klas ze szkół podstawowych jest z nami w takiej stałej współpracy, czyli jeżeli klasa zaczyna w czwartej klasie do nas przychodzić na zajęcia, to ta sama klasa do klasy ósmej co roku przychodzi na takie trzy spotkania. To wszystko jakoś jest w jakiś sposób ze sobą powiązane, jest to w jakiś sposób kontynuacja i uzupełnienie tego, co było w poprzednich latach, więc tak naprawdę taka klasa ma tych spotkań profilaktycznych w tym swoim cyklu od czwartej do ósmej klasy 15. To jest 5 lat po 3 spotkania, więc już jakby jesteśmy w stanie się trochę i poznać i gdzieś tam te treści są uzupełniane. Mamy też ofertę zajęć jednorazowych. Przyznam szczerze, że najmniej takich zajęć prowadzimy, że jednak zdecydowana większość preferuje gdzieś tam te spotkania cykliczne. Te zajęcia jednorazowe zazwyczaj wybierają szkoły ponadpodstawowe, w których już może gdzieś tam też tego czasu trochę jest mniej, może szkoły też nie tak chętnie już wypuszczają na te wyjścia, tak z racji tej takiej wzmożonej nauki. I tutaj to w zależności, w zasadzie prawie co roku jakiś nowy temat gdzieś tam wybieram i sobie gdzieś tam próbujemy chociaż trochę jakiś temat dotknąć i trochę porozmawiać na jakiś temat. Druga taka oferta to są takie zajęcia już nie dla szkół. I tutaj to w zależności od tego, czy zbierze się grupa, czy nie. Przez wiele lat prowadziliśmy taką grupę rozwoju osobistego dla młodzieży. To była grupa dyskusyjna, na której poruszaliśmy, po prostu się zbieraliśmy po to, żeby podyskutować, czy to wychodziliśmy od jakiegoś dzieła sztuki, czy od jakiejś sytuacji kulturowej, czy od jakiejś społecznej sytuacji. To takie dyskusje, które łączyły bardzo wiele różnych dziedzin wiedzy i pomagały młodzieży właśnie wyrabiać własną opinię na różne tematy, tak? Kształtować jakąś taką umiejętność wyrażania swojego zdania, dyskutowania. Pozwalało też to poznać innych ludzi, gdzieś zobaczyć, że to też fajnie, jak nie zawsze się zgadzamy we wszystkim, że to była taka bezpieczna przestrzeń, w której gdzieś to można było sobie podyskutować. Pandemia nam tę grupę, że tak powiem, zakończyła, bo to była taka grupa, która rzadko się zaczynała od początku. Tam część osób, kiedy już przyszedł czas, odchodziła, dochodziły nowe osoby. Dzięki temu cały czas ta grupa gdzieś tam miała taki podobny klimat. No tutaj przy pandemii niestety musieliśmy zrezygnować już w którymś momencie. To jest cały czas w naszej ofercie. W tym momencie takiej grupy nie ma, natomiast jeżeli zbierzemy chętnych, to jak najbardziej to może znowu ruszyć. Warsztaty też takie, też tak pilotażowo przeprowadziliśmy dla uczniów klas szóstych, siódmych szkół podstawowych. Takie właśnie nie dla klas, tylko takie, które gdzieś tam też bazowały na tym wzmacnianiu poczucia własnej wartości, takim ćwiczeniu umiejętności różnych społecznych. To jak najbardziej też wszystko jest nadal w naszej ofercie, jeżeli się zbierze grupa, jeżeli pojawi się taka potrzeba, chęć, jak najbardziej możemy też takie zajęcia prowadzić.
1: Wracając jeszcze do młodzieży, czy młodzi ludzie sami zgłaszają się po pomoc, czy częściej trafiają do poradni za namową rodziców, nauczycieli lub innych osób?
2: Tutaj muszę powiedzieć, że jak się patrzy tak na przestrzeni wielu lat, to nastąpiła pewna zmiana dosyć zauważalna, bo kiedyś rzeczywiście dosyć często było tak, że to ktoś przyprowadzał tak trochę przymuszonego tego młodego człowieka, że to rodzice uważali, że on powinien skorzystać ze wsparcia, tak? Czy tam szkoła kazała gdzieś. Dzisiaj przede wszystkim młodzież zgłasza się z własnej potrzeby. To młodzież wychodzi gdzieś tam z taką potrzebą, mówi rodzicom, że chcą skorzystać z takiego wsparcia. No, zdarza się też czasami, że to gdzieś tam bardziej może na początku rodzicowi zależy. Młody człowiek może troszkę niekoniecznie chce, albo może też trochę się obawia tak skorzystania z takiego wsparcia. Natomiast już najczęściej jest tak, że to młode osoby same o takie wsparcie proszą i to jest ich inicjatywa, żeby się zgłosić.
1: Jeszcze takie pytanie, bo pani pracuje na co dzień z młodzieżą. Co jest ważne, żeby złapać kontakt z taką młodą osobą? Jak rozmawiać, żeby do niej docierać?
2: Ja sobie zawsze myślę, że to się nie różni zupełnie niczym od tego, czego my potrzebujemy jako dorośli. Zawsze sobie myślę, że podstawą jest szacunek i poważne traktowanie. Nie z góry. To znaczy, jak się ma lat 12 czy 13, to te problemy, które może nam dorosłym czasami się wydają, bo my już jesteśmy bardzo, prawda, doświadczeni i wiemy, że to minie, że to jest nic takiego, że tutaj nie ma nad czym tych łez wylewać, ale dla tego młodego człowieka jest to autentycznie realny na przykład problem. On doświadcza prawdziwych emocji, doświadcza prawdziwego smutku, prawdziwej złości, prawdziwego rozgoryczenia i bagatelizowanie, zbywanie tego na zasadzie, nawet jak chcemy dobrze, bo my zazwyczaj chcemy dobrze, prawda? Mówimy, a dzieciaku, nie płacz, albo tam, nie, co to za problem, a zobaczysz, pożyjesz, to dopiero zobaczysz, jakie będą problemy. To na pewno nie zachęca do tego, żeby młody człowiek chciał z tymi swoimi gdzieś tam sprawami do dorosłego przyjść, więc szacunek, zarówno w tonie prezentowany we wszystkim, w tonie głosu, w słownictwie, jakim się posługujemy, tak? No, w sposobie, w jaki w ogóle rozmawiamy z tym młodym człowiekiem i poważne traktowanie tego, co ma do powiedzenia. Nawet jeżeli my się z tym nie zgadzamy, albo nam się wydaje to niedojrzałe czy dziecinne, ma prawo takie być z naszej perspektywy, ale dla nich, dla młodych ludzi, to są ich realne, prawdziwe doświadczenia, prawdziwe trudności, prawdziwe problemy. Więc sobie myślę, że tak, no przez tyle lat gdzieś tam jak pracuję, to powiem szczerze, że to działa i to działa w taki też sposób, że dostaje się to samo w drugą stronę zazwyczaj, prawda? Więc myślę, że jak myślimy, czego potrzebuje młody człowiek w kontakcie z drugim człowiekiem, to potrzebuje tego samego, co my. Szacunku, poważnego traktowania, wysłuchania, pozwolenia na wyrażenie własnego zdania.
1: Gdzie przebiega granica między trudnym okresem dorastania a sytuacją, która powinna nas już zaniepokoić i sprawić, że już trzeba się zwrócić po pomoc?
2: To też jest chyba dobre, takie ważne pytanie, ponieważ ta granica czasami jest taka gdzieś cienka, prawda? Wiek nastoletni to jest taki bardzo szczególny czas, w którym wiele zachowań, które pojawiłyby się w innym okresie życia, już traktowalibyśmy jako jakieś pewne odstępstwo od normy. Natomiast w wieku nastoletnim może to się całkowicie mieścić w normie, prawda? Więc i zarówno taka ciekawość różnych rzeczy, i chęć do próbowania różnych rzeczy, do wchodzenia w różne zachowania, w różne relacje, ale też i kwestia emocji, prawda? Że na przykład taka huśtawka emocjonalna, ona jak najbardziej może być związana z naturalnym procesem dojrzewania, tak? Może być wynikiem tego, co się dzieje w organizmie młodego człowieka, tych wszystkich przemian. Więc myślę sobie tak, gdzie jest ta granica? No jeżeli my widzimy, bo tak, z jednej strony, jeżeli dziecko nastoletnie zaczyna zamykać drzwi i siedzi w swoim pokoju, tak, to jest normą. To jest ten czas, kiedy często jako rodzice to obserwujemy, drzwi do tej pory były otwarte, nie było tajemnic, nagle za każdym razem drzwi już są zamknięte. Tak, to jest normalne, bo to już jest taki czas, kiedy zaczyna się dziecko gdzieś tam po trochu oddzielać, prawda, zaczyna dorastać. Natomiast jeżeli my obserwujemy, że ten smutek na przykład u młodego człowieka, on jest taki już przedłużający się, że to nie jest tak, że no jest jakiś tam taki czas smutku, ale później się pośmieje, prawda, później wraca do tych swoich aktywności normalnych, tylko że rzeczywiście ten smutek jest taki gdzieś przedłużający się, że on jest dominujący, to wtedy warto się zainteresować tym, prawda? I może od razu, jeżeli chodzi... A jeszcze na co zwrócić uwagę? Jakieś gwałtowne takie zmiany zachowania, prawda? Takie bardzo gwałtowne, coś takiego, co do tej pory się nie pojawiało. Zawsze warto też najpierw porozmawiać o tym ze swoim dzieckiem, przedstawić te swoje niepokoje, powiedzieć o tym, że no jest możliwość skorzystania na przykład ze wsparcia, jeżeli potrzebuje, tylko jak my to często mówimy, nie straszyć terapią. To znaczy, bo terapia często się kojarzy, że to już jest coś ze mną nie tak. Dla młodego człowieka to jest taki sygnał, pójdziemy do psychologa, a coś jest ze mną nie tak. I nieraz to od młodych ludzi się słyszy, tak? Ale ja tutaj przyszłam, ale ze mną wszystko jest w porządku. Czyli gdzieś jest taki sygnał, pójdziemy do psychologa, czy do psychiatry, czy coś, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Albo, że pójdziemy od razu na terapię. Nie, po prostu zachęcić, słuchaj, to może warto gdzieś pójść na rozmowę, porozmawiać z kimś, tak? Kto będzie też mógł nam, nie wiem, trochę wyjaśnić, będzie można się przyjrzeć temu, co się z tobą dzieje i zastanowić się, co z tym zrobić. To, co można byłoby podpowiedzieć rodzicom, powiem tak, nie każdy może bardzo się orientuje w psychologii rozwojowej, w tym, co jest normą, co nie jest normą. Zawsze jak jest jakaś wątpliwość, jeżeli się zastanawiamy sami, zanim zaprowadzimy dziecko do specjalisty, możemy sami zasięgnąć gdzieś tam języka, porozmawiać. Do nas, my w ogóle preferujemy taką pracę. U nas w ogóle tak jest, że czasami dziecko w ogóle nie musi do nas przychodzić. Jak zaczynają przychodzić rodzice, okazuje się, że już dziecko wcale nie musi korzystać później ze wsparcia, tak, jakiegoś psychologicznego, bo rodzice na tyle sobie podszlifują te swoje umiejętności, na tyle gdzieś tam sobie tą wiedzę pogłębią na temat tego, co tam się dzieje w tym procesie dojrzewania, że potrafią sobie świetnie sami poradzić z tym, co tam się dzieje, prawda? Więc też rodzice jak najbardziej mogą, zanim zaprowadzą dziecko, mogą ze swoimi wątpliwościami, ze swoimi jakimiś sprawami również do nas w takiej sprawie zadzwonić i się na takie spotkanie, bo często jest tak, że jest to kilka, takie właśnie edukacyjne dla rodziców umówić.
1: A czy młodzież zmieniała się i zmienia się na przestrzeni lat? Czy te priorytety uległy zmianie?
2: Powiem tak, i zmienia się, i się nie zmienia. Pewne rzeczy są niezmienne. Niezmienne są nasze potrzeby, niezmienne jest to prawo rozwoju, niezmienne są pewne jakieś właśnie takie charakterystyczne momenty rozwojowe. Natomiast na pewno zmienny jest świat, w którym ta młodzież się wychowuje i teraz młodzież wychowuje się w innych warunkach niż jeszcze 15 lat temu, niż 20 czy 30. Myślę sobie, że chyba w najtrudniejszych, z jednej strony, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, o wygody, to jest to najlepszy moment chyba w historii naszej cywilizacji. Mamy wszystko, dzieci i młodzież mają dostęp naprawdę do bardzo wielu różnych możliwości i rozwoju i korzystania ze wszystkiego. Z drugiej strony mam takie wrażenie, że często one się wychowują w takim kompletnym chaosie, że jakby brakuje takich punktów zaczepienia, jakichś takich punktów, na których można się oprzeć, bo dzisiaj niestety w bardzo dużym stopniu dzieci są wychowywane przez internet, w którym jest wszystko, w którym można znaleźć wszystko. Można znaleźć dużo mądrych, pozytywnych, fajnych rzeczy. Można znaleźć wiele różnych jakichś takich przekazów, które nieźle mogą w tej młodej głowie namieszać. Stąd no, chyba też jest trochę taka zmiana, że my właśnie bardzo mocno dbając o to, żeby to zaplecze materialne było takie silne i żeby tym dzieciom wszystko dać, brniemy trochę w to, że przestajemy mieć czas na relacje, przestajemy mieć czas na to, żeby rzeczywiście poznać świat naszego dziecka, zobaczyć, czego ono potrzebuje, czego ono chce, co ono myśli na jakiś temat. Brakuje czasu po prostu na takie swobodne posiedzenie razem, dyskusje, pobawienie się, pooglądanie czegoś, podyskutowanie przy okazji o tym. Więc z jednej strony ta młodzież się nie zmienia, bo te potrzeby pozostają takie same. To tak jak dzisiaj mówię, o dzisiaj młodzież nie ma potrzeby spotykania się ze znajomymi przed komputerami, wystarczy siedzieć. No nie, no ta potrzeba jest. No ja też to obserwuję gdzieś tam w pracy, jak rozmawiamy, poruszamy takie tematy. Ta potrzeba zawsze była i jest. Natomiast no zmieniają się formy realizowania tych potrzeb i nie zawsze to jest zadowalające. Nie zawsze to jest to, czego ten młody człowiek szuka. Stąd chyba te trudności coraz częstsze w nawiązywaniu relacji, w podtrzymywaniu tych relacji, w budowaniu takich głębszych, satysfakcjonujących relacji, które nie byłyby tylko takim powierzchownym pośmianiem się, ale prowadziłyby do tego, że ci młodzi ludzie sami dla siebie mogliby być wsparciem. Tak? To tak jak ja jeszcze pamiętam z czasów swojej młodości, no my może mieliśmy mniejszy dostęp do psychologów, ale my to często załatwialiśmy w swoim gronie, tak? Były głębokie dyskusje między przyjaciółmi, można było porozmawiać o życiu, o różnych jakichś tam swoich też sprawach. Byliśmy też takim wsparciem dla siebie i wydaje mi się, że dzisiaj trudniej jest nawiązać taką relację młodym ludziom, że wiele tych relacji jest takich po prostu powierzchownych i one nie do końca są tym, czego ci ludzie potrzebują, młodzi.
1: I już na zakończenie, gdyby po tej rozmowie słuchacze mieli zapamiętać tylko jedną rzecz dotyczącą profilaktyki i pomagania młodym ludziom, to co by to było?
2: To ja bym powiedziała Państwu tak. Najskuteczniejszą profilaktyką jest mądre wychowanie. Poświęcanie czasu. Przekazywanie nie tylko w tym, co mówimy, ale w tym, co sami robimy jako dorośli, pewnych wartości, pokazywanie pewnej spójności pomiędzy tym, co mówimy, pomiędzy tym, czego wymagamy, co mówimy, że jest dobre, że jest właściwe, a pomiędzy tym, co robimy. To jest najskuteczniejsza profilaktyka, bo jeszcze tylko tu na koniec właśnie powiem, my działamy w nurcie profilaktyki pozytywnej, czyli my się nie skupiamy na tym, co jest negatywne, nie straszymy tym, co jest negatywne i złe. Skupiamy się na tym, co warto wzmacniać, na tak zwanych czynnikach chroniących, czyli na rozwijaniu i wzmacnianiu tych umiejętności i tych cech, które pozwalają człowiekowi samemu się ochronić przed tymi zagrożeniami, czyli na wspieraniu poczucia własnej wartości, na rozwijaniu takiej świadomości, jakie są moje wartości w życiu, czym ja chcę się kierować, co jest dla mnie ważne, na takim budowaniu też takiej samoakceptacji, szacunku wobec siebie, wobec drugiego człowieka, na radzeniu sobie w komunikacji, więc mamy też warsztat z komunikacji, co działa, a czego może unikać, jak się lepiej dogadać, jak nawiązać gdzieś tam, spróbować te relacje, na tym się skupiamy. I proszę zobaczyć, na rozwijaniu zainteresowań. I to jest wszystko to, że kiedy ten młody człowiek będzie nabywał, wzmacniał takie umiejętności, takie cechy, to on się dobrze zastanowi, czy chce pójść tą ścieżką, czy tą. Więc profilaktyka to mądre wychowanie, to rozbudzanie zainteresowań, to poświęcanie czasu, to dawanie tego poczucia, że jesteś ważny. Nie tylko jak było w szkole i co dostałeś i czy zjadłeś obiad, ale że w ogóle ważne jest to, co myślisz, dyskutowanie, pozwalanie młodym ludziom na to, żeby kształtowali swoje własne

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Za nami kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której to rozmawialiśmy z panią Anną Kościuch-Suchocką z poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar. A materiał przygotowała dla państwa Julia Ochrymiuk. A my zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji, dlatego za chwilę zakończenie programu oraz modlitwy wieczorne.

Szanowni radiosłuchacze, czas naszej dzisiejszej audycji powoli dobiega już końca. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. A za cały wspólnie spędzony dzisiaj czas pragnie gorąco podziękować Państwu Paulina Bojarska. Zapraszamy już jutro punktualnie od godziny 16, a przed mikrofonem czekać na Państwa będzie Julia Ochrymiuk. Zachęcamy również i przypominamy o jutrzejszych uroczystościach ku czci świętego męczennika młodzieńca Gabriela Zabudowskiego, które to odbędą się w Białostockim Soborze o godzinie 5:30 rano pierwsza boska liturgia, zaś o godzinie 10:00 uroczysta liturgia z procesją z relikwiami wokół katedry. A ja za dziś raz jeszcze dziękuję, życząc Państwu dobrej oraz spokojnej nocy i do usłyszenia już wkrótce. Sława Jezusu Chrystu. Z praznikom!